chese bi pa tras ya wu se Bible mo dia wona ne hwee chese ya wa adwene bi se Nyankopɔn fa ne bua ɔche na dia mepɛsɛ mema ɔche ase ando pain ni se Awurade wa fa ne bua ɔnche na mmɔ mɔse wɔ bɔnefoɔ wuo anya me fɛ na mmɔ dia ɔpɛ de sɛ ɔbɔnefoɔ bɛsesa eti sɛ wo ti bɔne bi na sɛ Awurade nku a na no nkyerɛ sɛ ohu bɔne a wugi no na mmɔ ɔwɔ ɔdɔ Awurade wɔ tema ne adom bebree a ɔde ma nimpa adom ne ahoma bura bi ne Nyankopɔn de ama wo na mmɔ menye sɛ bia ɔnku ohia wo ne wadwe nsakra adwe nsakra ne nyɛ ɛne ti na Bible ne sɛ wo te ne no a mempirim wakoma saa berɛ na wo te ne no ɛne wadom ɛne wo nkwagyeɛ da ɛna no pɛ yi sɛ ɔbɛma wadi so ahyɛ soro ne wadane w'akyi de ama wiase a anka nhyira ne wo papapapapapapapa blakye a wasi so ka wo sɛ wiase na ɛda hɔ no ɛnyɛ wo dea wobɛto sɛ da wo Awurade ne ti mu ɔdene wo pɛ obi a de ti mu ɔdena woyi Awurade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 akona kaka yo wasi mi Awurade mi na me kum mi na me mankwa bi pira na masa so wo kɔ Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na wo kai wonum na kɔpɛ 16 no ɛyɛ nhyira from 16 to 34 na yɛ nome na eduru baabi a wasi mi Awurade mɛmɛ wasi dan na wo nnam Lamentation 3:37 wasi bɔne ne papa bi a na wo bɛba bi Awurade mi nim wahwe ɛni ti Isaiah 54 Awurade se mi na me bɔ wasai fo so won sɛi Awurade ni ti mo dre na ɔno wɔtua obi alaka sɛ ne n'adwuma teɛ because Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne sɛ sɛdeɛ wodua no ɛno ana ɔbɛ mu wɔatwa ɛne tumi nua dua ne yɛ ne wɔatwa ne yei deɛ wodua fa no ɛnyɛ korakorakorakorakora Sodom and Gomoria kae hu ɔpemfoɔ Awurade de gya hyee no Noa blɛ so akora yɛwo ne da koro Awurade de nsuyire faa no Awurade a hu saa nkɔfoɔ wei mmɔbɔ a meno mmienu bɛgyina he yɛ wɔ ha na wuromafoɔ sɛnkere baifoɔ so yɛ kɔto nnwom abu kɔ wurod na ɔmo nyina kɔ wuyɛ kaa ne kɔ na awurade nim sɛ ɔmo yɛ wuromafoɔ wɔ se na sɛm de woyɛ di atenenefo a wowɔ bɔnefoɔ so wobɛgyina he fa yɛ ɔba bɛsi a wota obi kuno wo te sɛ supagru wonya wadwene sɛ wobɛsakra aberante a wodi obi yerɛkyi te sɛ wona wodeɛ wotadua mu ɔdena peters wonim nnom a ɔho ɔfɛ ɛna no na obi akɔde obi yerɛkyi kumasi abɔnte so ne yɛku aberanteɛ no ɔwɔ nna ne yɛpae ne tirim wonua na akɔhyia sekan a wɔkɔ no ebia na wo deɛ woankɔhyia sika ne wɔkɔhyia dɔma machine ne yɛ spaki ne w'akyi a hɔ na wobɛhu sɛ sɛ woyɛ mahoganio sɛ woyɛ tikio bɔne a wodi a wonya so akatua ntɛntɛm obi yere obi kunu ɛ adwaman yɛ abosomsom ne nkɔnkɔnsa ne mogyahwia gua ne adwamammɔ menua sɛ wote saa bɔne wei mu a ɛnɛ da yi bɔmmɔde sɛ wote ne no a wobɛsɛkyerɛ woadwene papapapa mmeranteɛ ne mmabaa wankwadaa nketenkete kɔtwitwa kaa kɔtenatena mu a yɛduru kwantefia ne akɔtwetwetuo ne asekan ɛna no bɔnso nkwanta ɔ draba bi a baase bi a ɛkɔ worɔ bo yɛ papa baako na ɔte baase bi ɔse sɔfo nnipa dan ɔbaa baako ka ho na baako de pɛ sidiɛ si draba no atu kɔ akyi na baako pɛgya AK-47 na wonoma no wɔkɔ bɛɛ 70 years wɔse sɔfo medeɛ mehu AK-47 na nam ka kyerɛ me yere sɛ 700,000 ne yɛde kɔ no wɔmfa mla na sika ne wura duru ha mede no ade ama no ɔdɔfoɔ akwadaa duru papa yi nkyɛn ne papa nde sika no ma no a ɔ se 300 na papɔ no ateɛ firi so no wɔmfa nka ho me na metu me kwa na me sika yɛ 700 wobɛtumi ahyɛ me sɛ 1,000,000 papa yi sɛ wɔ se wɔbie na nona ketesi abɔ n'ati kɔn wɔka no awerɛhoɔ wɔse sɔfo me na naakɔ sukura yɛ pɛnyini soro no ama na me yere teme nkyɛn ne yɛbɔ m'akyi kɔn na papa no wotum sɛ wɔyɛ tu no wɔ fie paa ɔse sɔfo sɛ me yere kora ntu kwan ne bia nkɛn ha me yere tim ne yɛbɔ m'akyi kɔn fiti saa da no kora me ne me yere nyantɔkɔ a wɔ se woyɛ bɛrima fa mɛma sɛm kɔ kaa mu ɛnyɛ fie a na wabɛyɛ ɔmɛma sɛm ɛyɛ awerɛho sɛm ne nnɛ sɛ woteme ne wotwetwetuo ne asekan de foforo tise mo a mogyegye nkɔfoɔ tises motwetwetuo ne asekan de foro nkɔfoɔ dan ɛnnɛ sɛ wote